basam sɛ nkwa ne hia wate nano pen let me motivate you men kan cho sɛ nkwa ne hia aya to adwendwene bituku wate sɛ nyankopon o ma unu di o ma de panche o wɛsɛ o yɛ ne sɛ obɛyɛ adwumaden na de mpa ɛbɔ atɔ akyire omfa foforɔ ho nsɛnsɛm hyɛ wotiri mu wobɛbie wakoma mu wosɔle anɔpa yi womfa wo nsan hyɛ wo dɛmmere fa mu na wobɛtu anam wode yɛwowa fa mu deɛ na nyame so nyɛ no fa mu deɛ ne mu prepɛ nkwa gyaka asɛm bi sɛ me sɛ nyankopɔn mmɛsi fie maakomaako wɔ ha mato cars aduonum na na ɔtwe biara mɛkɔyare sabea ɔmfa saa deɛ no ma me ma me fie maako maako du pɛ na cars no wode ɔma me du dan sɛ na ɔtwe biara mɛkɔyare sabea ɛna nɔpɛ yi sɛ wonni sika mpo na ɔdɔfo a wotie me wowɔ nkwa ahoɔden wɔ mu a ɛso mbokyɛ biribia wate ana adekyeɛ mu nsɛm nyankopɔn nkutoo ne ne maa me ɛyɛ susu adwene adwendwene kum nnipa kyɛɛ HIV na boakyɛ me menhwehwɛ mu no no wodwene dodɔ wodaato adwendwene bitugu ne prepɛ nkwa abere ewiase agyapadeɛ a ɛwɔ nyinaa wodaale sabea wodwene sɛ wobɛwu sɛ wowɔ nkwa a na wadeɛ nyinaa nti ɔfa asomani sɛ ɛnkwa ne hia nti nwom nom bioma ho abɔ ɛyɛ ahomakye na onum apa ho sima maakomaako aduasa nson ɔfoɔ hyɛ no so ne kae sɛ bɔno nsia wobɛkɔ ɛsiɛ bɔ dɛn mu hɔ yɛakɔtwom nom abɛtena yɛ studio bi ɛyɛ kɛseɛ bɔ deɛ dɛ ababɛsoyɛ pɛi ne wofie dadaɛna santema atale wode asante no menosi atɔ ama no kora sɛ wɔnte mfa ka de a ɛ sɛ mewɔ ntaa no baa ne deɛ borɔ medeɛ no sonti wɔno ma asante sɛm ahia ɛna no pɛ mu abɛmumu ate sɛ wɔ nkwa na awadeɛ nyinaa